A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz.
3: Jazz.

Okay, give a

Love is everywhere.

I be alone. Never again will I be alone.

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteniczna tyśnika, kalisteniczna tyśnika, kalisteniczna.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, splifiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

0: zaklę.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Alle deine Namen.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

episode.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Puszczę na cudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszyć to jak.

can only make it worse. It sort of makes it breed. Present

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce.
2: Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

still prove.

thanks to Pro. Thanks to

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Minęła właśnie godzina 18. Zaczynamy kolejne notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Za sterami, za konsolą ja, czyli Konrad Maciąg, i także za pierwszym mikrofonem. Dzisiaj dwie godziny spędzimy z 826 notowaniem, ale nie jestem w studiu sam. Jest ze mną również Natalia Ostaszewska.
3: Cześć wszystkim, witajcie.
2: I tak z Natalią poprowadzimy sobie 826 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts i dzisiaj rozdamy wam koszulki grupy Snowblind. Słuchajcie nas do samego końca. Gdzieś w pewnym momencie audycji pojawi się pytanie konkursowe. Prawdopodobnie zrobię konkurs po propozycjach, więc mam nadzieję, że posłuchacie z nami pięciu propozycji, czyli utworów, które pretendują do tego, żeby dostać się na listę przebojów Fast Forward Charts. Możecie do nas pisać na facebook.com/fastforwardcharts albo ffcmałporadioaktywne.pl. Ten adres e-mail wam się przyda do konkursów, to od razu mogę powiedzieć. A już teraz jest z nami co najmniej czwórka słuchaczy, bo właśnie oznaczyła swoją obecność na Facebooku. Jest z nami Żaneta, jest z nami Wiola, Grzegorz i jest z nami Tomasz z Poznania. Witamy was wszystkich. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do godziny 20, słuchając właśnie listy przebojów Fast Forward Charts. No i już nie przedłużając, zaczynamy z pierwszą propozycją. Płytę Planet Zero być może już kojarzycie, bo miała swoją premierę 22 kwietnia. Wydał ją zespół Shinedown, który przyjedzie do Polski. Przyjedzie do Polski 22 listopada. Zagra koncert w hali Expo 21 w Warszawie razem z Asking Alexandria i 0936. Chyba tak to należało czytać. A utwór Daylight, który będzie naszą pierwszą propozycją, jest kontynuacją myśli, że tak powiem, rozpoczętej na albumie Planet Zero, bo po prostu jest to myśl o tym, żebyśmy potrafili szanować naszą planetę Ziemię i także potrafili troszczyć się o siebie nawzajem. W zasadzie o tej trosce jest właśnie ten utwór Daylight. To nasza pierwsza propozycja.

0: Shinedown i Daylight to nasza pierwsza dzisiaj propozycja. Zaczęliśmy tak dosyć spokojnie. Być może dostanie się na listę i właśnie takie troszeczkę spokojniejsze klimaty będą grać u nas na liście. To wszystko zależy od was. fastforwardcharts.com to strona po godzinie 20. Teraz ffcmałporadioaktywne.pl. Konkurs już za jakiś czas. Pytanie konkursowe. Mogę podpowiedzieć, że będzie związane z jedną z propozycji, dlatego musimy troszeczkę na nie poczekać. Ale nie będzie związane z najbliższą. Najbliższa propozycja należy do Natalii.
1: A druga propozycja dzisiaj to najnowszy utwór zespołu Pixies zatytułowany There is a Moon On. Jest to singiel zwiastujący ich najnowsze wydawnictwo, które już ukaże się 30 września po 3 latach od premiery ich poprzedniej płyty. No i tutaj mamy taką kompozycję, że tak powiem, dla mnie stare, dobre Pixies, a ja tylko mogę dodać, że myślę, że ta kompozycja There is a Moon On będzie dobrze brzmieć na koncertach. Niestety o koncertach zespołu Pixies w Polsce jeszcze mi nic nie wiadomo, ale może coś najbliżej ogłoszą.
0: Może już niedługo. A teraz już chyba gramy.
1: Tak.

0: Pixies, There is a Moon On to nasza druga dzisiejsza propozycja. Zapowiedź ich najnowszego albumu studyjnego zatytułowanego Dodrell. Mam nadzieję, że dobrze czytam tę nazwę. I ten album ukaże się 30 września, więc przyjdzie nam troszeczkę poczekać. A my przechodzimy dalej.
1: Przechodzimy dalej i przed nami teraz coś polskiego, ale najpierw jeszcze spojrzę na Facebooka. Grzegorz nam napisał: witam wszystkich, witamy cię Grzegorzu. Póki co jeszcze nowych słuchaczy nie ma zgłoszonych, więc proszę się zgłaszać na facebook.com/fastforwardcharts. Czekamy na waszą obecność. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani koszulką grupy Snowblind, chociaż podejrzewam, że tutaj to dostanę odzew przy konkursie, a konkurs no już za 3 piosenki mogę ogłosić. Przed nami teraz polski akcent w propozycjach do Fast Forward Charts, bo z tego co pamiętam to tydzień temu, a nie, był polski akcent, to jest i w tym tygodniu, zespół Pawkin. Muszę przyznać, że tych panów usłyszałem ostatnio podczas audycji Max 357 Piotra Kaczkowskiego. Podejrzewam, że pana Piotra Kaczkowskiego to nie trzeba nikomu przedstawiać i właśnie stamtąd przyszedł mi do głowy pomysł, żeby umieścić ich u nas na liście przebojów. Panowie pochodzą z Kraśnika, grają razem od 2011 roku. Zaczęli najpierw grać klimaty bluesowe, wydali tak co najmniej jedną płytę, do kilku utworów z tej płyty nawet nagrali kilka teledysków, wszystko jest do znalezienia w sieci. Nawet byli zapraszani na takie imprezy jak Kraśnik Blues Meeting, ale teraz postanowili spróbować troszeczkę bardziej rockowego klimatu i ich następny album ma być już bardziej rockowy. Już mówiłem, że panowie pochodzą z Kraśnika. Panowie to Andrzej Pawka, Piotr Koszałka, Maciej Płokita, Wojciech Zwoliński i Ireneusz Muszyński, czyli zespół Pawkin w utworze Rzeka. To nasza trzecia propozycja.

0: Pawkin i rzeka to nasza trzecia dzisiejsza propozycja. Od panów, można od panów z Kraśnika, jak dobrze zapamiętałam z tego, co mówiłaś, Konradzie.
1: No tak, ale to nie jest ostatnia propozycja. Tym razem przed nami ostatnia propozycja i ostatnia polska propozycja. Tym razem przed nami panowie z Pszczyny, ale jeszcze powiem, że właśnie zespół Snowblind się do nas zgłosił. Odpowiadamy na siema panom ze Snowblind i prowadzimy dalej. Koszulka jeszcze nie rozdana, jeszcze będziemy ją rozdawać. Mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie i ktoś akurat na lato przyjmie sobie taką koszulkę grupy Snowblind na krótki rękaw. Przyda się na koncerty na pewno grupy, a właśnie jeden niedługo zagrają, bo już w tę sobotę w Root Boy Club w Bielsku-Białej wystąpią m.in. Snowblind, zespół Free Air, no i zespół Taint, który właśnie chcemy wam zaproponować. Ostatnio wydali swoją najnowszą epkę, która nazywa się Looking for Myself. Kto słuchał wcześniej Fast Forward Charts, to podejrzewam, że zespół już bardzo dobrze zna, ale jeśli zagłosuje także w innym plebiscycie na ten zespół, bo chociażby zespół jest nominowany do tak zwanego antyfestu, antyradia, a zespoły chyba 5, jeśli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeśli się mylę. 5 zespołów spośród 30 wybranych właśnie w głosowaniu na tym antyfeście wystąpi w ramach letniej sceny progresji w Warszawie, więc ja bardzo kibicuję zespołowi Taint, kibicuję im zarówno na Fast Forward Charts, jak i ja na antyfeście. A to, czy usłyszymy Torment w następnych notowaniach, to zależy od was. A teraz właśnie sobie go posłuchamy.

0: Taint i Tournament, Torment, przepraszam, to nasza czwarta dzisiejsza propozycja z epki Looking for Myself.
1: Która już jest do posłuchania i do posłuchania na niej również są wszystkie poprzednie w zasadzie utwory, które graliśmy w Fast Forward Charts, więc polecam waszej uwadze. A nam została jeszcze jedna propozycja i napisała tutaj Żaneta, że przepraszam bardzo. Coś czuję, że zespół Dear and Grey będą w ostatniej propozycji, bo ja na nich bardzo czekam. No, mógłbym powiedzieć, że w sumie to dobrze tutaj Żaneta przewidziała, aczkolwiek no, można było przeczytać zapowiedź audycji i tam również z tego wynikało, bo zawsze trzy propozycje przynajmniej zespoły tam zdradzam. Więc jak najbardziej zespół Dear and Grey, więc z Polski tak sobie przeskoczymy jakoś tak gdzieś z pół świata i przejdziemy do Japonii.
0: A oni z jakiego miasta? Z Tokio czy gdzieś skądś innym?
1: Mówiąc szczerze, to dokładnie nie wiem, ale prawie, że gdybym nie miał pytania konkursowego, to już bym je miał, ale mam inne. Malwino do nas napisała. Hejka Malwino. I najpierw może porozmawiam troszkę o zespole Dear and Grey. Grają razem od 1997 roku właśnie w Japonii, w którym mieście to pozwolicie, że sprawdzę już na następne wejście. I wydali swój, jeśli dobrze pamiętam, to 15 studyjny album, ale zaraz się dowiem, bo to akurat mam w notatkach. 15 studyjny album, który nazywa się Falaris. Album podobno mocno nawiązuje do... Nie, przepraszam, to jest 11 studyjny album. Jeśli dobrze widzę. Ale w każdym razie nazwa się zgadza. Falaris. Album nawiązuje mocno do ich twórczości z pierwszych lat działalności. Podobno niektórzy słyszą w tych piosenkach utwory z 1999 roku bądź 2001 roku. I ja dzisiaj sobie przesłuchałem ten album, muszę przyznać. I słuchanie J-rocka, słuchanie muzyki takiej japońskiej, to jest doświadczenie, którego naprawdę, pomimo że mocno się starałem, to nie potrafię opisać.
0: Ach, to jest ciężkie, ale to wiesz, z takich ciekawostek już ogólnie o muzyce, to nie wiem, czy ty wiesz, ale pewnie wiesz, że często muzycy wydają płyty specjalnie zmasterowane pod ucha Japończyków, dlatego że oni mają troszeczkę inne częstotliwości słyszenia niż Europejczycy. Dlatego na przykład te wersje japońskie takich bardzo znanych płyt są często takim obiektem pożądania przez takich, można powiedzieć, kolekcjonerów płyt CD czy DVD, CD czy winylowych.
1: Muszę przyznać, że wyjaśniłaś mi jedną zagadkę, bo zawsze się zastanawiałem właśnie, dlaczego często w różnych takich no właśnie pożądanych wersjach często są to wersje japońskie.
0: Bo tam jest troszeczkę inny mastering z tego, co właśnie, tak jak mówiłam, trochę czytałam o tym, że oni podobno troszeczkę inaczej mają inną charakterystykę odbioru dźwięku. Co to dokładnie znaczy? Nie wiem.
1: No dobrze, to mówiąc szczerze, zawiesiłaś mi system, więc może po prostu przejdę do konkursu. Wybrałem utwór z właśnie z najnowszej płyty grupy Dear and Grey, który nazywa się 13. I pytanie konkursowe brzmi, jak przeczytać 13 po japońsku? To jest wszystko do znalezienia w internecie. Ja tu mam zapisane, ale postanowiłem, że zrobię z tego pytanie konkursowe, więc uwaga, ffcmałparadioaktywne.pl. No tak, to jest ten adres mailowy ffcmałparadioaktywne.pl. Pytanie konkursowe brzmi, jak przeczytać 13 po japońsku? Możecie po prostu napisać fonetycznie, a możecie nawet przysłać nagranie i chętnie to nagranie odtworzymy na antenie. Więc do dzieła, a przed nami ostatnia propozycja od zespołu Dear and Grey, która nazywa się właśnie 13.

0: Dorian Gray z utworem 13 z płyty Falaris, która już się ukazała. Dokładnie nie pamiętam dokładnej daty premiery, ale może ty wiesz.
1: W tę środę, 15 czerwca.
0: Aha, czyli oni to jeszcze inaczej wydają płyty, nie w piątki, jak klasycznie się wydają płyty w muzyce.
1: No muszę przyznać właśnie, że też byłem troszeczkę zaskoczony tutaj, ale tak właśnie się tu stało. Drogi telefonie, proszę nie rób mi psikusów, bo chciałbym bardzo rozwiązać konkurs, bo mamy już odpowiedzi. Jak czytać 13 po japońsku? Ale telefon mi niestety nie pozwoli odczytać ani odpowiedzi, ani zwycięzcy. Dobrze, może teraz zdążyć. Uwaga, czyta się Yu-san.
0: Nie znam japońskiego, ale myślę, że to jest poprawne i brzmi dosyć mocno japońsko.
1: No ja też nie, ale sprawdziłem teraz na stronie internetowej, zresztą sprawdzałem to wcześniej. No i pewna pani z Japonii może nam pomóc, czy pomóc przeczytać to poprawnie. Ale najpierw muszę ją tu włączyć.
2: Jusan.
1: Dokładnie tak się to czyta. Jeszcze raz.
2: Jusan.
1: No nie zrobimy z tego jingla na fast forward, ale w każdym razie Malwina odpowiedziała jako pierwsza, więc Malwino, skontaktuje się z tobą za chwilę w sprawie adresu do wysyłki nagrody. A my zaczynamy 826 notowanie fast forward charts, w którym dzisiaj 5 awansów.
0: 4 spadki.
1: 14 spadków.
0: 14 spadków, tak, zgadza się.
1: Więc troszeczkę tutaj dużo. Jeden utwór pozostał bez zmian.
0: 5 nowości, a na miejscu 25 spadek o 10 pozycji Scorpions z utworem The Language of My Heart. I oni są już z nami drugi tydzień na liście. No to troszeczkę szkoda, że tak spadają. No ale co zrobić? Słuchamy teraz Scorpions. I walk down to Notre Dame to say a prayer.

0: Miejsce 25. The Language of My Heart i zespół Scorpions. Spadek o 10 oczek. Drugi tydzień z nami na liście, a ja tylko przypomnę, że Scorpionsi znowu przyjeżdżają do Polski. Dokładnie 26 maja przyszłego roku zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. I coś czuję, że ja wyląduję na tym koncercie, jako że na tym krakowskim, który był w sumie tak i nie, co ponad 3 tygodnie temu mi się być nie udało.
1: To będziesz na łódzkim. 24 to dalej strefa spadkowa, zespół The Interrupters w utworze In the Mirror 3 w dół.

0: The Interrupters i In The Mirror to miejsce 24 w dzisiejszym 826 notowaniu Fast Forward Charts, spadek o 3 oczka, 5 tygodni z nami na liście.
1: My dalej jesteśmy w strefie spadkowej, przed nami miejsce 23, spadek o 1 oczko, ale wysłałem już wiadomość Malwinie, bo Malwina wygrała dzisiaj pierwszą koszulkę od grupy Snowblind. Malwino, czekam na twoją odpowiedź, bo potrzebujemy jeszcze informacji od ciebie, a ja już rozdaję następną i w zasadzie ostatnią, która dzisiaj rozdała, bo mieliśmy do rozdania dwie. Zespół Five Finger Death Punch przed nami teraz. Wydadzą płytę Afterlife 19 sierpnia i zagrają także w Polsce. Pytanie konkursowe brzmi, którego dokładnie dnia zagrają w Polsce Five Finger Death Punch? Mogę podpowiedzieć, że to już całkiem niedługo. ffc@radioaktywne.pl. Druga koszulka może być wasza.

Five Finger Death Punch i Afterlife to miejsce 23, spadek o jedno oczko i 8 tygodni z nami na liście. Idziemy dalej z listą. Jest wiadomość od Żanety, ale pozwól, Żanety.

Easy and the Black Trees w utworze Liberate to nowość, pierwsza w dzisiejszym notowaniu na miejscu 22. A propos rozwiązania konkursu, to już jest, kolega Grzegorz do nas napisał, 6 lipca w tym roku w Warszawie na Torwarze zagrają Five Finger Death Punch, jak najbardziej odpowiedź jest poprawna. Również się z tobą, drogi Grzegorzu, skontaktuję. Więc już tutaj przechodzimy dalej do listy, ale jeszcze miał być komentarz od Żanety. Powiem, że bardzo się cieszyłam, gdy po pracy dowiedziałam się, że Dear Anne Grey jest w zapowiedziach. Z płyty Falaris też są super, ale uwielbiam najbardziej utwór Oboro. No to był drugi, który rozważałem, muszę przyznać. I ciekawostka jest taka, że bardzo się różni od The Gazette, ponieważ ich teledyski są raczej upiorne, inaczej przeraźliwe. Jakby ktoś chciał zobaczyć,

0: to ja raczej nie polecam osobom wrażliwym i o słabych nerwach. No mówiąc szczerze, to troszkę będę miał problem kiedykolwiek dobrać screena do zapowiedzi audycji, bo często właśnie są to screeny z teledysków.
1: A to jest aż tak przerażające?
0: No mówią, no z tego co Żaneta mówi, to tak.
1: A nie widziałeś?
0: Jeszcze nie widziałem, muszę przyznać.
1: A, myślałam,
0: słuchałem wersji samej audio. Bo
1: tak myślałam, że już widziałeś, dlatego ten, no to zobaczymy. Może się jednak zmieści i jakiś będzie screen do zapowiedzi z któregoś notowania. Co?
0: No dzisiaj z jednego zespołu miałem zapowiedź, ale to nie będę na razie uprzedzał faktów. Póki co dwie koszulki rozdane, więc jeśli jeszcze będzie chęć, to mogę zrobić nagrodę bez konkursu rzeczowego. Syrok do nas napisał, buongiorno z budowy, panie Syroku, nawet w takim upale pan pracuje?
1: No to tak troszeczkę chyba cieplutko.
0: No cieplutko.
1: Chociaż jak może jest blisko drzew, to może jak powieje, to może nie jest aż tak źle.
0: No możliwe. Aczkolwiek pamiętam, że jak mi się zdarzało pracować fizycznie w upale, to no, trzeba było często dosyć pić wodę.
1: No tak, trzeba było, a ja dzisiaj mu przyznaję, siedziałam troszeczkę w ogródku i było całkiem przyjemnie.
0: No to taki, mam nadzieję, że w takich okolicznościach słuchacie listy przebojów Fast Forward Charts. My może właśnie przejdźmy do listy.
1: A na 21 znowu mamy nowość kolejną dzisiaj, drugą, tym razem zespół Editor z utworem Karma Climb, który zapowiadałam w zeszłym tygodniu i bardzo się cieszę, że ta kompozycja trafiła do tego notowania.

0: Editors Karma Climb to nasza druga dzisiejsza nowość na miejscu 21.
1: Szybko rozwiązaliśmy wszystkie konkursy dzisiaj. Gratulujemy Malwinie, gratulujemy Grzegorzowi, gratulujemy zwycięstwa i idziemy dalej z listą. 20 utworów nam zostało do końca. Panowie z Poznania przed nami i chyba pierwszy dzisiaj awans w 826 notowaniu Fast Forward Charts. Panowie idą 3 do góry z miejsca 23 na 20. Grupa Lukatom z utworem The Mercenary. To już 6 tydzień z nami na liście.

0: Zespół Lokatom z utworem The Mercenary otwiera pierwszą dwudziestkę 826 notowania. Musiałem sobie numer przypomnieć. Fast Forward Charts to akurat awansują o 3 oczka. Synok nam pisze, że no jest dość ciepło na niego u budowie. A jak tam status prac? Kiedy oddanie budowy, Syroku, jeśli możesz nam zdradzić, bo jesteśmy ciekawi. A Żaneta napisała, że niektóre teledyski Dear and Grey mogą powodować jakiś niepokój, ale nie aż tak. I nie ma na razie teledysku do piosenki 13. Ja też właśnie dzisiaj sprawdzałem i nawet go szukałem. Ale może jednak go jakoś przeoczyłem. Przejdźmy dalej może do listy.
1: Wracamy do strefy spadkowej na miejscu 19. Zespół Lineage z utworem The Call spada jako jedno oczko 9 tygodni z nami na liście.

0: Lineage The Call to miejsce 19 w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Chart. Spadek o jedno oczko, 9 tygodni z nami na liście.
1: A teraz przed nami największy spadek w 826 notowaniu Fast Forward Charts. No niestety, ja się mogę już tylko mocno zasmucić, bo 12 oczek w dół spada grupa Rammstein z utworem Zick Zack. Tydzień temu to było miejsce szóste. Dzisiaj jesteśmy na miejscu 18, 9 tygodni z nami na liście, więc mogę powiedzieć, że już tylko czekam na ich koncert w Warszawie, który odbędzie się 16 lipca. I tak sobie już 2 lata czekam, a teraz przed nami Zick Zack.

0: Największy spadek w 826 notowaniu Fast Forward Charts to Rammstein i Zickzack. Spadek z miejsca 6 na 18. No tak właśnie ułożyliście listę. Są już z nami 9 tygodni, więc zobaczymy, czy usłyszymy ich za tydzień. To też wszystko zależy od was. Ja mogę troszeczkę podzielić się newsem troszeczkę pokrewnym z zespołem Rammstein, ponieważ zespół UMF, którym właśnie zespół Rammstein się mocno inspirował, gdy powstawał i tworzył swoją muzykę. Na początku roku ogłosili, że zawieszają działalność, ale w tym tygodniu, ogłosili, że już wracają i nawet ogłosili trasę koncertową na przyszły rok, więc mam nadzieję, że będzie jakaś nowa muzyka od nich. O was na razie nowych wiadomości nie ma. facebook.com/fastforwardcharts. Napiszcie nam, gdzie została was lista. O, jest Arek jednak Arek napisał: witam wszystkich, jak zwykle spóźniony, ale lepiej późno niż wcale. No ale jednak, Arku, dotarłeś tym razem na miejsce 18, bo pamiętam, że zawsze pojawiałeś się w okolicy pierwszej dziesiątki, więc posłuchasz z nami teraz troszeczkę dłużej listy i bardzo mnie to cieszy. 17 miejsce przed nami.
1: A na 17 zespół Architect z utworem When We Are Young, i oni zachwali pozycję z zeszłego tygodnia i są z nami 8 tygodni na liście.

0: 4 oczka w dół z 12 na 16, Motionless in White z utworem Masterpiece. To akurat Żaneta do nas napisała. W ogóle to chcę się pochwalić moim wcześniejszym prezentem urodzinowym, płytę Motionless in White, Scoring the End of the World. No i faktycznie bardzo ładny egzemplarz tej płyty. No mam nadzieję, że już niedługo może zagrają w Polsce na przykład. Bardzo bym sobie chętnie tego życzył. Jesteśmy akurat w pierwszej 15, więc przechodzimy dalej do listy.
1: A na miejscu 15 zespół Asking Alexandria w duecie z wokalistką z Within Temptation w utworze Fade It Out. Spadek o 2 oczka, 3 tygodnie z nami na liście. Oni jakoś chyba w listopadzie występują razem z Shinedown w Warszawie.
0: Dokładnie tak.

0: Asking Alexandria Faded Out w duecie z wokalistką Within Temptation to miejsce 15.
1: 15, ale 13 było tydzień temu, więc prawie dobrze.
0: Prawie trafiłam. Dobrze.
1: No możemy to zrzucić na ten upał, który tutaj nam mocno doskwiera w studio. No niestety nie mamy pomiaru z wewnątrz studia, ale jestem ciekawy, ile byśmy uzyskali. Teraz na pewno uzyskamy miejsce 14, na którym debiutują panowie z Danii. The Duffs się nazywają. Chyba polubiliście, mam wrażenie, ten utwór, bo często mi się właśnie w głosach przewijał. Nobody's Beautiful on the Inside. To nowość na 14.

0: The Doves i Nobody's Beautiful on the Inside to kolejna, bodajże czwarta dzisiaj nowość, albo nie, trzecia nowość w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts.
1: Tak, to Natalia z mojej twarzy odczytała.
0: Że ja coś, że coś mi się, coś mi że, się nie uda.
1: Tak stwierdziłem, że coś mi nie pasują te dane. No ale dobrze, no nie poprawiajmy Natalii. Natalia sama się poprawiła. Trzecia nowość za nami. Tworzymy tutaj mapę temperaturową na facebook.com/fastforwardcharts. Na naszym Facebooku widzimy, że obecnie 33 stopnie we Wrocławiu. Ja może przeczytam w Warszawie 31 na chwilę obecną, ale podejrzewam, że może być więcej. No teraz mi spadło do 30. Ale na przykład widzę na następne dni temperaturę, to na przykład we Wrocławiu będzie 23, a w Warszawie 17.
0: No, a u mnie teraz jest 31, patrząc na mój telefon.
1: No to 30 albo 31, no nie będziemy się kłócić o jeden stopień, ale uwaga, Malwina nam przysłała. Malwina jest prawdopodobnie z Poznania, jeśli dobrze pamiętam adres z konkursu. I u Malwiny jest, proszę państwa, 40 stopni na chwilę obecną, więc...
0: A to chyba jest jakimś takim półcień.
1: Podejrzewam, że to może być na mocno nasłonecznione miejsce.
0: Albo raczej nawet tak. Półcień, nie. To mocno nasłonecznione to by było już 50, myślę.
1: No to bardzo nas pocieszyłaś teraz, Natalio.
0: No cóż, co ja poradzę, no. Ale to na pewno takim półcieniu może. No może troszeczkę przesadzam.
1: Więc tak, tworzymy mapę temperaturową Polski u nas na Fast Forward Charts. Mogę powiedzieć, że do naszych słuchaczy dołączyła właśnie Linda. Witamy cię, Lindo. Mam nadzieję, że rozumiesz po polsku, bo nazwisko troszeczkę jest po angielsku. A przed nami największy awans w 826 notowaniu Fast Forward Charts. Tak mocno awansowali Muse z utworem Will of the People. Jak widać, taka była wola ludu.

0: Muse Will of the People to największy awans w dzisiejszym notowaniu. Miejsce 13, awans o 11 oczek.
1: I tak, jak najbardziej był to największy awans w tym notowaniu. Możemy dalej tworzyć mapę, temperaturową mapę Polski na Fast Forward Charts, facebook.com/fastforwardcharts. O właśnie, nawet wiadomość od Grzegorza dotarła. Grzegorz, z tego co pamiętam, to województwo śląskie. I jeśli dobrze czytam, przepraszam, odchylę się od mikrofonu na chwilę. Temperatura zewnętrzna to 29,9 stopnia, więc troszeczkę niżej niż Warszawa, ale także dużo. Temperatura wewnętrzna 25, no to jest jakoś do wytrzymania. Mówiąc szczerze, kiedyś, nie wiem czy to był dobry plan, kiedyś mam ochotę przynieść termometr do studia właśnie w taki upał i zobaczyć ile tu jest tak naprawdę, bo może być dużo.
0: Ja bym obstawiała, że w tym momencie to może jest, nie wiem, 29 stopni. Nie jest jakoś tak bardzo, bardzo gorąco. Myślałam, że będzie gorzej, szczerze powiedziawszy.
1: No pamiętam, jak mi się raz pokój nagrzał do 30, to no już musiałem z niego wyjść, bo nie dało się wysiedzieć. No to może kiedyś ten plan zrealizuję. Czekam na wasze wiadomości. Malwina odpisała a propos swojej temperatury. Z tej strony jest troszkę słonka, ale do 17 był tam cień i było 37-38 stopni. Także w Poznaniu mamy patelnię. Tak mi się wydaje, że może zrobię jeszcze jeden konkurs, ale bez nagrody rzeczowej, bo nagrody rzeczowe dzisiaj rozdałem. Dajcie znać, czy byście byli zainteresowani. Być może w okolicach pierwszej dziesiątki go rozpoczniemy i skończymy na miejscu czwartym. To jest plan do zrealizowania, a przed nami spadek o 5 oczek. Ostatnio debiutowali na miejscu 7, wydali płytę Diamond Star Hellos i ten utwór podobno ma być właśnie utworem, który ma rozgrzewać publiczność na stadionach i nawet z tej okazji zapowiedzieli trasę koncertową, ale póki co po Stanach Zjednoczonych i tak sobie będą w tych Stanach grać do 10 września. Mowa o grupie Def Leppard z utworem Fire It Up, 5 oczek w dół z 7 na 12.

0: I tak właśnie odpaliliśmy miejsce 12, ale niestety jest to spadek o 5 oczek z miejsca 7. To Def Leppard z utworem Fire It Up. Drugi tydzień z nami na liście. Być może będą za tydzień wyżej. To wszystko też zależy od Was.
1: A na miejscu 11 zespół Palais Royal z utworem Broken. Spadek o 1 oczko 4 tygodnie z nami na liście.

0: Palais Royal i Broken. To miejsce 11, spadek z miejsca 10, czyli oczko w dół, 4 tygodnie z nami na liście. No to może obiecany konkurs teraz na nagrodę nierzeczową. Grzegorz, pamiętam, ostatnio wygrał u nas nagrodę nierzeczową. No, mam nadzieję, że drogi Grzegorz był usatysfakcjonowany nagrodą, którą wtedy mu podarowałem. Więc teraz będzie pytanie o zespół Palais Royal i właśnie piosenkę Broken. Co ukazuje się w pierwszych sekundach tego teledysku? Możecie obejrzeć ten teledysk na YouTubie i napisać ffcmałparadioaktywne.pl. Tam właśnie czekam na odpowiedzi. Co ukazuje się w pierwszych sekundach teledysku do piosenki Broken grupy Palais Royal? A my przechodzimy teraz do pierwszej dziesiątki.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera zespół Hailstorm z utworem Wicked Ways i to jest kompozycja z płyty Back from the Dead, która ukazała się bodajże 6 czerwca, jak dobrze pamiętam. Chociaż ja dat do pamięci specjalnie nie mam. No i tylko powiem, że świetna płyta i wam bardzo serdecznie polecam, a ja czekam, aż oni ogłoszą jakieś koncerty w Polsce, no bo cały czas ubolewam nad tym lutowym, który się w końcu nie odbył.
0: A czy mogę cię nazywać aniołem, jak pani tutaj mówi? Bo pani mówi, żeby nie nazywać, to może nie będę.
1: Raczej...

0: Hailstorm i Wicked Ways to miejsce 10 w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts.
1: No, trzeba uważać z tymi nawiązaniami do tekstów piosenek na liście, bo wychodzą różnie, jak widać.
0: No, tak. Ale cóż, no, czasami też można się, powiem szczerze, że słuchając niektórych piosenek można się załamać pod względem tekstowym, ale już nie będę wspominać, co ja wczoraj odkryłam.
1: Kto oglądał wczoraj festiwal w Opolu, może komuś się zdarzyło, to
0: albo przeczytał mój status, jeśli...
1: Tak, jeśli ktoś przeczytał na status Natalii, to też będzie wiedział, o co chodzi. A do nas dotarła nowa koleżanka, nowa słuchaczka, koleżanka Klaudia. Pozdrawiamy cię, droga Klaudio. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami do końca. No i przypominam o konkursie. Tym razem konkurs bez nagród rzeczowych. A pytanie brzmi, co ukazuje się w pierwszych sekundach w teledysku do utworu Broken grupy Palais Royal? ffc@radioaktywne.pl. Jeśli ktoś chce wygrać nagrodę nierzeczową ode mnie, to zapraszam do udziału w konkursie. Konkurs będzie trwał do 4 miejsca, a może nawet i troszeczkę dłużej, może nawet i do końca audycji. To zobaczymy, jak wyjdzie. Przed nami kolejna dzisiaj nowość i tutaj nowość, z której ucieszy się na pewno koleżanka Żaneta, bo chwaliła się, że ma płytę grupy Motionless in White. Tytułowy singiel z tejże płyty Scoring the End of the World za sprawą waszych głosów debiutuje na miejscu 9.

0: Motionless in White, Scoring the End of the World, to miejsce 9 i kolejna dzisiaj nowość w notowaniu Fast Forward Chart.
1: A kolega Syro, który nas ciągle słucha, pogratulował ci odwagi za oglądanie festiwalu w Opolu wczoraj.
0: No ja, jak już mówiłam, ja to raczej traktowałam w takiej kategorii troszeczkę guilty pleasure, no ale jednak no, po obejrzeniu premier stwierdziłam, że no, z polską muzyką popularną dobrze to nie jest.
1: No cóż, niektórzy tak stwierdzali, nie wiem, jak ktoś oglądał Killera, to tam są takie jakby napisy w epilogu, że Jurek Killer wszystkie te sztabki złota, które udało mu się tam uzyskać, no i teraz zaspoilerowałem wam film, no ale trudno, że jeśli ktoś nie widział, przekazał na polską kinematografię. Nie był dopisek i nie był zadowolony z efektu.
0: No, ale jeśli chodzi o polską kinematografię, to troszeczkę bardziej nie mam zdania, bo się aż tak filmem, a szczególnie polskim filmem nie interesuję, no ale no co mogę powiedzieć, premiery się nie udały.
1: No cóż, jest jaki.

0: miejsce ósme w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts. Spadek o 3 oczka, 3 tygodnie z nami na liście.
1: A pierwsze odpowiedzi na konkurs już do nas dotarły, ale jeszcze nie o to mi do końca chodziło. Ale jeśli nie będzie innych chętnych, to jak najbardziej ten konkurs zaliczę. Przypominam, że pytanie brzmi, co można zobaczyć, co się ukazuje w pierwszych sekundach do utworu grupy, w pierwszych sekundach w teledysku do utworu grupy Pele i Royal, do utworu Broken. No właśnie takie jest pytanie, więc ffcmaoparadioaktywne.pl. Czekam tutaj na wasze odpowiedzi. Jeszcze sam muszę sprawdzić, ale to może już sprawdzę podczas grania utworu. A przed nami no niekwestionowany król Fast Forward Charts. Ten utwór jest już z nami 12 dzień na liście, więc być może będziemy go, znaczy nie być może, tylko na pewno będziemy go już powoli żegnać. To Złoto Brudny od Łukasza Łyczkowskiego i zespołu Piąte Rano. Spadek z 4 na 7.

0: Łukasz Łyczkowski i Piąta Rano w utworze Złotobrudny w duecie z Sebastianem Riddlem z zespołu Cree. To miejsce siódme, spadek z miejsca czwartego, a my przechodzimy dalej.
1: Ale jeszcze wracając do Opola, pisze tak Malwina. Przez chwilę było mi przykro, że na scenie obok Chemii i Wojtka Cugowskiego nie wystąpiła Piąta Rano właśnie, ale po obejrzeniu tych premier stwierdziłam, że dobrze się stało. Co chyba jest najlepszym komentarzem do Opola.
0: No ja tutaj mogę powiedzieć, że no z polską muzyką popularną jest źle.
1: No uważam, że Łukasz zasługuje na jednak lepszą scenę. No cóż, hejtujemy sobie Opole, a co nam?
0: No trudno.
1: A teraz przed nami, jeszcze a propos konkursu, to właśnie przed chwilą sprawdziłem poprawność odpowiedzi na konkurs dotyczący teledysku Palais Royal. No i Malwina odpowiedziała, że nie wiem, czy o to chodzi, ale w pierwszych sekundach pokazane są malowidła ścienne z XII-wiecznego klasztoru na Pradze. A z kolei mi chodziło o to, że w pierwszych 15 sekundach można zobaczyć ładną, płonącą różę, która być może kiedyś się pojawi w zapowiedzi do audycji. W każdym razie nagrodę nierzeczową wygrywa Malwina, więc konkurs pozostaje rozwiązany. Malwina wygrała dzisiaj i koszulkę, i nagrodę nierzeczową. Malwino, skontaktuję się potem z tobą w sprawie tejże nagrody. A my teraz idziemy z listą. Miejsce szóste przed nami to zespół Coldfire z utworem 12 kroków. Dwa najstarsze utwory nam się teraz zebrały, bo Złotobrudny jest na liście 12 tygodni i 12 kroków również są 12 tygodni, co oznacza, że za tydzień będziemy żegnać te utwory.

Coldfire, 12 kroków, to miejsce szóste w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts. Awansowało 3 oczka, 12 tydzień na liście, czyli tak jak już Konrad mówił. W przyszłym tygodniu słyszymy ten utwór po raz ostatni w regularnych notowaniach, no ale pewnie też w podsumowaniu roku 2022 się pojawi. A my teraz przechodzimy do miejsca piątego, a na miejscu piątym z Polski podróżujemy do Włoch, bo się uplasowała kompozycja Supermodel zespołu Måneskin. Spadek o 2 oczka dla mnie niestety, 5 tygodni z nami na liście, a zespół w przyszłym roku jakoś w maju przyjeżdża do Polski, ale z tego co się orientuję, koncert już jest wyprzedany, bo już był dawno temu, a to była tak zwana przekładka jeszcze z tego roku.

0: Måneskin i utwór Supermodel to miejsce piąte w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts. No i ja myślę, że w tym maju, jak będzie ten koncert, to pewnie na setliście ten utwór się pojawi. A ty jak myślisz?
1: Podejrzewam, że tak i podejrzewam, że wszystkie te, które graliśmy, czyli ZTE Błoni i I Wanna Be Your Slave również tam usłyszymy. Jest w ogóle jeszcze nowy, promujący ten film o Elvisie.
0: A tak, właśnie, no film trzeba się wybrać, a on chyba w czwartek ma swoją premierę.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Ale to może jakoś sobie ogarniemy i sobie pójdziemy.
1: No właśnie, tak chyba trzeba będzie zrobić, może w weekend się uda. Tego nowego utworu też jeszcze nie słuchałem.
0: Ale to najprawdopodobniej będzie jakiś cover Elvisa. Pytanie, jak bardzo udany. Przynajmniej ja bym tak podejrzewała.
1: No, nie podejrzewałbym zespołu Måneskin o nieudane covery.
0: No niby tak, ale no niestety... Historia zna różne przypadki coverów, no ale oczywiście kibicujemy zespołowi i zobaczymy, co im tam wyszło.
1: No jak najbardziej, bardzo chętnie to sprawdzimy. Mamy godzinę 20.02, już za 5 sekund. O 20.30 startuje nowa audycja, ale o niej coś powiem już pod koniec mojej audycji. Nam zostały 4 utwory do końca. Mam nadzieję, że na te 4 utwory zostaniecie również z nami do samego końca listy. A teraz przed nami ci, od których koszulki dzisiaj miałem do rozdania, czyli właśnie zespół Snowblind. Już przy okazji zespołu Taint mówiłem, że wystąpią w Bielsku Białej w tę sobotę w Rude Boy Club, zespoły Taint, Free Air i właśnie Snowblind. Podejrzewam, że Hejtera też zaprezentują. U nas Hejter awansuje z miejsca 8 na 4.

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj jest tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to aż taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która jest ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszek w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. Jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. I nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto obejrzeć ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali. No.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie

0: Że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie, i w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni, na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan, sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną i uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielające się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może, czy nie powinien moim zdaniem tutaj wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejść się do innych aktorów, no nie wiem.
1: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
2: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
1: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajał te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem? To tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
1: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
1: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No potem mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Triera, tak, które też podobnie, ale to co innego.
2: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu film, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir,
3: i tam właśnie innymi takimi bardzo

0: inteligentnymi autorami, więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
1: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad, jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
2: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie, znaczy i zdjęcia i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści, zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać i ten kodeks, może wszystko, no to jest...
3: Też są rozdziały części.
2: Są rozdziały części, no tak, tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad. Tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
0: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem komunistycznej partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
2: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne, młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców, w zasadzie jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
3: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
1: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych scenach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
3: Uformować
1: właśnie. I mam wrażenie, że w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak, tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
0: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości, no przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego silnego narodu, którzy właśnie są takim na jakąś taką nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej, i tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami, i to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie no właśnie odrzucające, takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
2: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze ma jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczne.
0: Zawsze był przekaz społeczny.
2: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
0: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no i tak samo odrzucające jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
1: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
0: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
2: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady. Każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu, władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
2: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing jakby o Legionie Śmierci w Indonezji I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych, no ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
3: Może, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no, jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady. I po prostu doczytam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie. To myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem tak.
1: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale... I właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby, albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
2: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być tak. Właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego po
0: też prostu. Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
2: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupiał się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
3: Tak, teraz Putin, prawda?
2: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś zjawisku. Komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No, bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu, bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
1: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 1997 roku.
0: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
1: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
0: Ja dwa dni temu.
1: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
0: Tak, jest skandal polityczny, tak, że jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
1: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
0: Bo
1: żeby...
0: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
1: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
0: tak,
1: domy i tak dalej.
0: Tak, po prostu jakby fingują całą wojnę z
1: tak,
0: Albanią.
1: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robił piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
0: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do właśnie do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
1: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio, jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł, i opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
0: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
1: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
0: A, okay, bo to jest z poprzedniego roku.
1: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to
2: też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kinaroczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi, ludzi nocy trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy jakby czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
4: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu Paula Verhoevena, który jest jakby no właśnie otwartą krytyką faszyzmu. Ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie. W zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korin i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za Kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
1: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
4: Też tak samo. Też.
0: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
5: Dobranoc.
0: Julian Stosio.
4: Dzięki, cześć.
0: Jędrzej Kąsiorek.
1: Dzięki, dobrej nocy.
0: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

na radiowym zegarze 6,5 minuty po godzinie 22. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać po drugiej stronie i że wszystko się uda do północy tutaj przy realizacji audycji Ukryte. Dobry wieczór, Michał Lisiewicz przy mikrofonie. Dawno mnie tutaj nie było. Przed wakacjami ostatnie spotkanie, szereg wyjazdów i trudno było też nagrać audycję, przygotować się w natłoku obowiązków. Za co przepraszam, ale mam nadzieję, że już teraz regularnie do końca roku będzie dużo pięknej muzyki tutaj w Radiu Aktywnym. Nie tylko w mojej audycji, ale też u koleżanek i kolegów z redakcji do północy. Zapraszam na muzykę. Tomasz Makowiecki otworzył dzisiejsze spotkanie utworem Bardziej niż zwykle. To taka tęsknota też za chociażby czasem płyty Moizm. Życzyłbym sobie tego, aby ten utwór stał się właśnie takim zalążkiem też tego, co mam nadzieję lada moment się wydarzy w twórczości Tomasza Makowieckiego i będzie możliwość posłuchania równie pięknej płyty jak wspomniany album sprzed już dobrych kilku lat. Bardziej niż zwykle i ten seksowny saksofon na koniec utworu trochę przywodzi na myśl piękno muzyki Sade, ale może ktoś inaczej czyta właśnie takie nuty. Też ciekawostką jest to, że tekst do utworu Bardziej niż zwykle napisał Michał Wiraszko. Michał z zespołu Muchy dzisiaj też pojawi się z nowej płyty. Wiosną kilka utworów wybrzmiało, a premierę album miał nie tak dawno i warto też zaprezentować coś więcej. Dzisiaj w zestawieniu płyt dużo nowości, kilka też ukłonów do muzyki bardziej odległej, ale jest ku temu piękna okazja. O tym w drugiej części audycji. Póki co zostaniemy jeszcze z Tomaszem Makowieckim i z takim utworem, który być może trafi na nową płytę, a być może był takim etapem przejściowym między płytą Moizm a utworem Bardziej niż zwykle. Najdłuższe pocałunki w Polsce.

najdłuższe pocałunki w Polsce. Tomasz Makowiecki to utwór sprzed kilku lat. Może znajdzie się na tej nowej płycie obok bardziej niż zwykle, kto wie. W tej pierwszej godzinie dzisiejszego spotkania dużo polskiej muzyki. Też przyglądałem się wczoraj, słuchając finałowego koncertu Męskiego Grania online. I tak z takim trochę mieszanymi uczuciami, ponieważ jest wiele innych zespołów, które chciałbym, aby na takiej scenie się pojawiły. To też co jakiś czas się zmienia u mnie z pewnymi fascynacjami. Wciąż gdzieś czegoś poszukuję, ale wierny jestem pięknym melodiom i no też wydaje mi się, że zespoły, które się dzisiaj pojawią w tej pierwszej godzinie, zasługują na to, aby właśnie na takim większym koncercie na trasie się pojawić, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to są różnego rodzaju też zależności i też dobór artystów jest ustalany przez grono osób odpowiedzialnych za całość trasy. To tylko tak na marginesie, bo ja akurat takiego problemu z tym nie mam. Równie dobrze w czasach przedcovidowych można było pójść do małej klubokawiarni i posłuchać tych zespołów z wielką przyjemnością, no ale dla ich dobra pewnie by było, gdyby mogli zagrać na takiej dużej scenie. Takim zespołem z pewnością jest zespół z Krakowa Rycerzyki, który powraca z nową płytą. Jak zwykle piękny głos Gosi Zielińskiej i też piękne melodie, trochę elektroniki, trochę gitar. To wszystko bardzo ciekawie połączone. Album zatytułowany Zniknij na zawsze jest jak pożegnanie z przeszłością, z różnymi historiami, z emocjami. To taki ślad, który gdzieś w nas pozostaje. I właśnie ta muzyka też niesie w sobie taki ładunek wspomnień muzyki z lat 80., 90. To wszystko gdzieś we współczesnym kontekście zanurzone i ubrane w słowa, w muzykę. Posłuchajmy zatem utworu Pętle. To prawie początek płyty, a jak pięknie wpada w ucho i wkręca muzyka Rycerzyków.

Jeśli ktoś lubi taki odrealniony muzyczny świat, to zespół Rycerzyki nie tylko z tą najnowszą płytą, ale i z poprzednimi wydawnictwami idealnie wpisze się gdzieś w nastrój. Pętle Rycerzyki zniknij na zawsze. Nowa płyta. Jeszcze dwa utwory dzisiaj i też sobie tak myślę o tym, jak zespół rozwija się i takie urywki, które gdzieś pojawiły się w jednym z klipów jeszcze sięgające roku bodajże 2014 i utworu Hounds, pięknego, jeszcze po angielsku nagranego w pięknej scenerii w Mszanie Dolnej, z tego co pamiętam. Piękny czas również tutaj w Radiu Aktywnym, początki mojej takiej radiowej drogi, spotkań z wieloma artystami, również wywiad z zespołem Rycerzyki i szereg koncertów na długo zapamiętam. Duch to kolejny utwór z nowej płyty.

piękny duch, aura, która unosi się nad muzyką Rycerzyków. Bardzo mi się podoba od lat i też myślę sobie w ich kontekście, że to jest jeden z najbardziej skromnych zespołów, taki działający, nagrywający po cichu gdzieś w domowym studiu w zaciszu legendarnej stajni Sobieski miejsca w Krakowie, przez które wielu artystów krakowskiej sceny przewinęło się, że tak powiem. Nigdy tam nie byłem, ale wiem, że w tych progach, z tego co wiem, to było po prostu mieszkanie chyba, w którym wiele zespołów nagrywało, przyjaźniło się i było tego naprawdę dużo, jak chociażby zespół Die Flute czy Kaseciarz i jeszcze pewnie kilka innych zespołów, które albo zawiesiły swoją działalność, albo nagrywają sporadycznie. A Rycerzyki bardzo pracowicie działają i też podoba mi się ten styl, który wypracowali. Mam nadzieję, że ludzie dadzą szansę tej muzyce i po prostu posłuchają od początku do końca, bo to nie tylko odrealniony muzyczny świat, ale też brzmienia bardzo interesujące, ciekawe, poukładane bez jakiegoś chaosu, wpadające w ucho. Odgrzebane gdzieś komunijne Casio też jest instrumentem, którym tutaj na płycie gość. Jeszcze jeden utwór 6-minutowy, trochę jaśniej, od Rycerzyków.

muzyka rycerzyków odprowadza gdzieś w nieznane. Przy tych dźwiękach trochę z ubiegłych dekad, ale przedstawionych w taki sposób, że z przyjemnością się tego słucha, nie na zasadzie jakiegoś obciachu, który kojarzy się być może z jakimś kiczem, ale z takim wyciągnięciem tych pięknych momentów, które przecież są w muzyce, niezależnie od czasu. Zniknij na zawsze. Piękna płyta powróci tutaj w ukryte tej jesieni jeszcze w kilku odsłonach z pewnością. Swoją drogą przepraszam za chwilowe wyciszenie tego utworu, natomiast próbuję tutaj opanować naszą realizację, którą sam przygotowuję, i po tak długiej przerwie czasami coś nie zagra, za co przepraszam. 23 minuty do 23. Teraz będzie inny zespół dla odmiany, który trochę zburzy ten nastrój takich pięknych melodii, chociaż w pewnym stopniu ze skrajności w skrajność członkowie tego zespołu, czy też tworzący też inne projekty, wpadają. I raz jest to bardzo ckliwa muzyka, taka rozczulająca, subtelna, a innym razem jest to taki gitarowy jazgot. Jak tym razem wypadnie ten zespół? Przyznam, że przez ostatnie dni to był najczęściej słuchany utwór przeze mnie i w tym hałasie, w takim nieładzie, w takim brudzie, w przesterowanych gitarach, w jakimś totalnym rozgardiaszu próbowałem uchwycić te emocje, które tak szalenie mi się podobały i wciąż chodzą za mną i właściwie mam ochotę znowu zrobić głośniej, do czego też Państwa zachęcam, aby nastawić głośniej.

Absolutnie jeden z ulubionych utworów ostatnich dni. Big Thief, Little Things. W tym hałasie jest tak niesamowita energia, która mi przynajmniej udziela się i gdzieś wciąż powtarzam ten utwór. Wspomniałem o tym, że ze skrajności w skrajność właściwie, bo przez ostatnie jakieś 2 lata muzyka Adriana Lenker też solowa bardzo rozczulała i była taka subtelna, a z drugiej strony właśnie Big Thief i utwory, które też tutaj gościły w audycji, bardzo hałaśliwe, bardzo takie ostrzejsze i równie piękne. To nie koniec na dzisiaj. Od Big Thief jeszcze jeden utwór, który już jest w innych odcieniach. Sparrow.

Jaka odmiana Sparrow, Big Thief w porównaniu z poprzednim utworem. No ale tak już jest u nich, że bardzo energicznie, hałaśliwie i z drugiej strony subtelnie. Czekam na więcej utworów od Big Thief, od Adriana Lenker. Zobaczymy, może będzie kolejna okazja podzielić się tutaj z Państwem tymi utworami. A skoro koniec sierpnia, skoro koniec lata, to nie może zabraknąć innego polskiego zespołu, który można powiedzieć od blisko 20 lat nagrywa płyty, też kilkakrotnie po przeprowadzeniu się do Warszawy miałem przyjemność oglądać ich koncerty w różnych klubach, na urodzinach radia też występowali. Muzyka końca lata z nową płytą Prywatny Ciechocinek. Też można tak powiedzieć, właściwie charakterystyczne utwory dla nich, ale w kilku momentach też piękne chórki obok Oli Bilińskiej, też Hania Malarowska z nieistniejącego już zespołu, tak sądzę, Hanimal, piękny zespół sprzed lat, w kilku miejscach uzupełniają głos i pięknie to brzmi. Na początek nie napiszę już piosenki, muzyka końca lata na koniec sierpnia i na zakończenie tej pierwszej godziny dzisiejszego spotkania.

Muzyka końca lata z nowej płyty Prywatny Ciech Odcinek. Jak zawsze zachwycają pięknymi melodiami, piosenkami, które są bezpretensjonalne i też w dużym stopniu też opowiadają o poważniejszych historiach, problemach, które gdzieś w głębi tych utworów są umiejscowione i pięknie się tego słucha. Można się zatrzymać na chwilę przy tym, spojrzeć też na własne życie, gdzie można odnaleźć wiele podobnych historii. Bartosz Chmielewski ma moim zdaniem wielki talent do pisania takich utworów i widać zgranie zespołu po tylu latach i też dziewczyny, które tutaj swoimi głosami pięknie wzbogacają to, te chórki. Naprawdę pięknie się tego słucha i ten mój wstęp dzisiaj w audycji nawiązujący do wczorajszego koncertu online z męskiego grania, tak z tęsknotą myślałem sobie, dlaczego na takiej scenie na przykład Rycerzyki czy Muzyka Końca Lata nie mogą zagrać, bo naprawdę myślę, że byłoby to coś pięknego. Ale może większość ma inne zdanie. Trudno mi powiedzieć. Prywatny Ciechocinek na zakończenie tej pierwszej godziny dzisiejszego spotkania.

prywatny ciechocinek tytułowy utwór z płyty. Muzyka końca lata. Polecam zajrzeć na różne serwisy, zakupić płytę. Przy okazji można też sięgnąć po legendarny już album PKP Anielina, który też został bodajże wznowiony i można zakupić na winylu ten właśnie krążek sprzed lat. Muzyka końca lata pewnie jeszcze powróci na początku września, bo to bardzo podobny klimat, słońce, które gdzieś przechodzi. Ostatnie promienie lata, więc i po muzykę będzie można sięgnąć, posłuchać, chociaż niezależnie od pory roku ten zespół towarzyszył mi przez lata. 5 minut po godzinie 23 z kilkuminutowym opóźnieniem planowałem punkt 23 odpalić pewną płytę sprzed 30 lat i to są takie momenty, w których człowiek spogląda za siebie, kojarzy pewne sytuacje. Muzyka, która w różnym etapie życia gdzieś nas dopadała, chwytała za serce, ale też takie przebłyski pierwszych skojarzeń właśnie z tym nurtem muzycznym, z muzyką. No gdzieś mi się nierozerwalnie kojarzą z rodzinnym domem i z muzyką mojego starszego brata, który w pierwszej połowie lat 90. słuchał tych zespołów jak większość młodzieży w Polsce wtedy. Ja bardziej interesowałem się sportem w tamtym czasie i fascynowałem się olimpiadą w Barcelonie, ale ta muzyka i zespoły, które wówczas, no można powiedzieć, były na topie, zapadły mi w pamięci, bo wciąż można było usłyszeć w domu właśnie krążki tych zespołów i po 30 latach płyta ten zespołu Pearl Jam powraca tutaj w Radioaktywnym w kilku odsłonach.

27 sierpnia roku 1991 i premiera płyty Ten Pearl Jam. Taki to był czas fascynacji młodzieży na całym świecie grunge'em i nie tylko zespołem Pearl Jam, ale i Nirvaną, Alice in Chains, Soundgarden czy kilku innych zespołów słuchanej muzyki przez mojego starszego brata, jak Faith No More. Naprawdę było tego bardzo dużo i choć rok 1991 to jest, uważam, jeden z piękniejszych roków w ogóle, tyle cudownych płyt. I chociaż moim faworytem dla tego roku jest Achtung Baby zespołu U2, to niewątpliwie płyta Ten przez lata późniejsze, kiedy z trochę innej perspektywy już takiego padającego kurzu po tym wszystkim mogłem się tą muzyką bliżej zainteresować, bardziej świadomie, to zespół Pearl Jam mi się wydaje takim wciąż mocnym punktem muzycznym i wciąż nagrywającym, dającym świetne koncerty. Kilkukrotnie też była okazja, żeby ich w Polsce zobaczyć. Pamiętam też taką płytę koncertową z lat 90. nagraną w Spodku. To był taki pierwszy koncert w Polsce, zanim nastała era tych wszystkich dużych festiwali. Można było zobaczyć Pearl Jam chociażby w Gdyni na Openerze. To właśnie ten krążek ze Spodka był też wyśmienity w wersji koncertowej. Łaz za nami, więc idziemy dalej z muzyką sprzed 30 lat. Even Flow.

Exato.

has never shown.

mimo upływu lat świetnie się tego słucha. Even Flow, Pearl Jam, płyta Ten. Dużo energii, taki inny czas zupełnie z perspektywy czasu. Mocno gitarowe brzmienie, które bez różnych dodatków wówczas robiło piorunujące wrażenie i myślę, że co jakiś czas dzisiejsze takie słuchaczy fascynacje potrzebują takiego czegoś bardzo pozbawionego różnego rodzaju udziwnień i czegoś uderzającego tak po prostu z mocą w głowę, w serce. Pewnie młodzi słuchacze, którzy nigdy na swojej skórze nigdy tej muzyki nie mieli okazji posłuchać z wiadomych względów, kiedy odkrywają te płyty, to też dla nich pewnie jest to takie zderzenie z trochę innym muzycznym światem. Zresztą nie dalej jak chyba wczoraj, jadąc metrem, widziałem dziewczyny, które gdzieś mocno zafascynowane Nirwaną. Oczywiście dyskutujące o tym, natomiast dla mnie chyba Pearl Jam jest zespołem ważniejszym od Nirwany z tamtego okresu. No ale to gusta, wiadomo, że każdy może mieć inne. Więc dalej pędzimy z płytą Ten.

pięknie się tego słucha. W naszym radiowym studiu cisza, spokój i dźwięki sprzed 30 lat. Płyta ten Pearl Jam, Alive za nami. Aż trudno uwierzyć, że tak kultowy album właściwie niespełna rok przed premierą i zespół Pearl Jam grający dla garstki ludzi w Seattle, którzy dopiero no, właściwie mogli być szczęściarzami, którzy poznali się wtedy na tej muzyce, a wszystko dopiero ruszyło pewnie jak lawina. Black, kolejny utwór z płyty ten.

Piękna ballada Black Pearl Jam. Płyta ten. Dużo na tym albumie motywów o życiu, śmierci, o trudnych momentach, takich jak chociażby historia 16-letniego chłopca na imieniu Jeremy, który popełnił samobójstwo na oczach kolegów z klasy. Trudne historie, ale też poszukiwanie światła nawet w najczarniejszych sytuacjach w historii. Jeremy.

brakuje słów, można powiedzieć, kawał dobrej muzyki mimo upływu lat. Świetnie się tego słucha. Jeremy i płyta Ten w kilku odsłonach dzisiaj w Ukrytym. Polecam cały album po latach. Można sięgnąć, posłuchać i przenieść się do szalonych lat 90. w muzyce. 38 minut po godzinie 23. Już wiem, że nie uda się zaprezentować chociażby, a może jednak, ambientu z klasztoru. Zespół Muchy gdzieś tam jeszcze jest przygotowany. No ale Big Red Machine, zespół na pewno pojawi się i bardzo chcę się podzielić ich najnowszą płytą How Long Do You Think It's Gonna Last. Piękna muzyka, mnóstwo znamienitych gości. Ten wyjątkowy projekt Justina Vernona i Arona Dessnera. Piękna płyta, która z każdym przesłuchaniem gdzieś za sprawą też gości, tych głosów wszystkich, które gdzieś się uzupełniają, wpada w ucho i chce się tej muzyki jeszcze i jeszcze. Więc rozpakujmy ten właśnie krążek od pierwszego utworu Latter Days i tutaj gościnnie Anais Mitchell.

Big Red Machine na Latter Days i Anais Mitchell na początek tej nowej płyty od tego świetnego projektu skupiającego też grono wyśmienitych artystów. Wspomniana Mitchell, Taylor Swift, Sharon Van Etten, też Fleet Foxes i właściwie przy każdym utworze można wymieniać wspaniałych artystów. Trochę myśląc sobie o ostatnich, powiedzmy, dokonaniach Justina Vernona, jak Bon Iver, one gdzieś odchodziły trochę w taką bardziej eksperymentalną stronę. Tutaj też nie brakuje pięknych utworów, piosenek, które gdzieś trochę przywodzą na myśl te wcześniejsze dokonania. No i Aaron Dessner z The National, który też w innych odcieniach z kolegami z zespołu nagrywa, a tutaj też taka współpraca z artystami z różnych stron, można powiedzieć, jest takim ciekawym spotkaniem. Reason, utwór numer 2.

Big Red Machine z nowej płyty utworu Reason. A takim utworem zapętlającym przez ostatnie tygodnie, wpadającym w ucho niesamowicie, jest Phoenix. Usłyszeć w jednym utworze Justina Vernona, oczywiście Aaron Dessner, ale też Robin Pecknold z Fleet Foxes i też Anice Mitchell. Coś niesamowitego. Już dzieliłem się tym na fanpage'u audycji ukryte kiedyś, ale piosenka mimo upływających dni, tygodni jest tak urocza i tak wpadająca w ucho, że tutaj około północy nie może jej po prostu zabraknąć. Phoenix.

Phoenix po raz pierwszy tutaj w ukryte przez ostatnie tygodnie i skończenie. Big Red Machine, płyta How Long Do You Think It's Gonna Last. Gości nie brakuje, Ben Howard też, wcześniej wspomniany Lisa Hannigan i wiele, wiele innych. A audycję dzisiejszą zakończy utwór Renegade z udziałem Taylor Swift w takiej bardziej popowej, można powiedzieć, też odsłonie. Ten album można doświadczyć. No i to tyle na dzisiaj. W ukryte po tej długiej przerwie. Mam nadzieję, że za tydzień już się też spotkamy na żywo i wrócę do płyty zespołu Muchy, na którą dzisiaj zabrakło czasu, i też ten ambient z klasztoru tajemniczy. To tyle na dzisiaj i dobrej nocy. Dobranoc.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jestem lśniem.

poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie, jestem niebem, dla was rozciągam się, mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.